0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Dzień dobry, w piątek już za chwilę rozpoczniemy weekend. Dla niektórych to dwa dni wolnego. Niektórzy już odpoczywają i właśnie teraz przewracają się na drugi bok. Ale jeśli musicie dziś jechać do pracy, to podpowiem, że na razie na drogach regionu spokojnie. Ruch w Tarnobrzegu jest umiarkowany, długich korków brak.

No łatwo nie było, ale nareszcie jest. Mamy w końcu piątek, korzystajcie od samego rana. W Meloradiu podkręcamy tempo i razem z wami czekamy na weekend. Waldek Darłak, siema, hej, to już w pół do siódmej.

Marshmello i Ellie Goulding. Save my love. Melo Radio za 20 minut, 7. Podkręcamy tempo. Za chwilę poranny vibe check. Mam dla was kubek Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To numer do nas, do studia. Powiedzcie, co tam u was z samego rana i co się szykuje w weekend. Można się chwalić. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Czeka kubek.

0: John Summit i Chainsmokers All The Time. A to jest Gosia. Cześć Gosia, hej. Cześć, siema, siema, Gosia. Ty gdzieś w biegu chyba.
1: To jadę do pracy właśnie, trzeba było wcześniej wstać, więc pędzę.
0: Słuchaj, pędź, zdąż, wszystko o czasie, żeby dzisiaj było, ale teraz nie o pracy, tylko powiedz, co tam w weekend się szykuje u ciebie, co?
1: Na pewno jakieś zakupy, spotkanie ze znajomymi, taki luzik.
0: Taki tam, fajny weekend, luzik, no i o to chodzi w weekend, żeby był luzik. Gosia, na to też trzeba znaleźć czas, a piątek, sobota, niedziela to jest idealny moment. A to jest idealny moment na...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Gosia, basen czy plaża?
1: Plaża.
0: Mango czy ananas?
1: Ananas.
0: A koszykówka czy siatkówka?
1: Ka.
0: Jeszcze raz?
1: Siatkówka.
0: Siatkówka, bo usłyszałem tylko K. Słuchaj, teraz też coś na K. Kubek Meloradia mam dla ciebie, pakujemy, wysyłamy taki merch, zgarniacz. Mega piątku i jeszcze fajniejszego weekendu, Gosia, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w piątek. Za 13 minut siódma. David Guetta i Ray.

0: Alexian, Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Fajnie buja ten numer, bo fajny piątek nam się rozkręca. Newsy będą już za chwilę.
1: A w nich poczęstuje was truskawkami.
0: No i też fajnie się zapowiada. Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love to Illinium w Melo. Do kompletu jeszcze by się przydała fajna prognoza pogody. Za chwilę sprawdzimy, jaki będzie piątek.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
12: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
2: O reklamie. Melo Radio Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Погода.
1: Dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Dziś odrobinę chłodniej, temperatura już poniżej 20 stopni, 17 stopni maksymalnie mają wskazywać termometry w Tarnobrzegu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz będzie porywisty. W nocy przewaga chmur będzie około 9 stopni. Jutro i słońce, i chmury, i chłodniej niż dziś.
2: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Adwokat od trumien na kółkach zatrzymany przez policję. 46-letni Paweł K. nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odsiedzieć 18 miesięcy za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ukrywał się na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim, mówi komisarz Adam Dębiński z policji.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
3: Za poszukiwanym na początku maja sąd wystawił list gończy. Polska i Włochy mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej. Działania zapowiedzieli Donald Tusk i Giorgia Meloni. Coraz więcej polskich truskawek pojawia się na rynku. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram owoców kosztuje od 30 do 35 zł.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Ej, no, to ja wam jeszcze do tych truskawek dołożę energetyczną muzę, tak żebyście poczuli się jak na All Inclusive od samego rana w piątek. Podkręcamy tempo, Waldek Derbak. Cześć, hej, jest siódma.

Stars. Czujcie się jak gwiazdy dzisiaj, tak czujcie się u nas w Melo. Podkręcamy tempo 12 minut po siódmej. Niby znów taka siódma rano w tym tygodniu kolejna, ale dzisiaj jest jakoś inaczej, nie? Piątek działa. Wy też podziałajcie dzisiaj odpowiednio mocno od samego rana. Żeby było łatwiej, to my podkręcamy tempo i takie numery mamy dla was. Niech was zniesie w ten piątek. Kygo i Khalid już teraz i Save My Love w Melo.

Creeps i Kubańczyk. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Już niedługo, w samym środku lata, wydarzenie, którego nie możecie przegapić. Najlepsza impreza nad polskim morzem w te wakacje. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie weekend pełen gwiazd muzyki elektronicznej i 3 dni pełne intensywnego Melo. Swoje sety zagrają wam m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Zainteresowani? Będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia już dziś w Melo. A my podkręcamy tempo. Elok już teraz. Dive into the Ocean w Melo Radio. 19 minut po 7.

0: Oscar Matka i Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek. Dzisiaj wszyscy wcześniej zaczniemy weekend, ale zanim to jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed ósmą będę miał dla was mega premierę wielkiego artysty, który tym razem zaprosił też pewną wschodzącą gwiazdę do współpracy. Już za chwilę więcej szczegółów, bądźcie w Melo razem z nami. 28 minut po siódmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Szybka kasa w Meloradiu. Co zrobisz z kasą na wieczór? Albo na weekend?
1: Wszystko wydam na imprezy, bo to jest moje ulubione hobby.
2: Wydam tę kasę na nowe buty.
3: Zorganizuję wypad na miasto z przyjaciółmi.
0: Dwie, a może nawet 500? Już teraz wejdź na meloradio.pl. Napisz, jakie masz plany. Słuchaj codziennie Meloradia i zgarnij szybką kasę. Szybka kasa w Meloradiu. Dobre Melo. W każdą sobotę już po 20 grają sami najlepsi. Armin Van Buuren i Estate of Trance, Alok oraz Amelie Lens. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego tego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Bella Ciao, El Profesor. Podkręcamy tempo w Meloradio już za 18 minut 8.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Calvin Harris to artysta, który sprezentował nam już wiele gorących hitów. Zapraszał do współpracy bardzo różne głosy. Zawsze wychodziły z tego mega numery. No i tak zapowiada się też teraz długo wyczekiwana nowość z wokalem irlandzkiej gwiazdy jazzy. Calvin pochwalił się pracą nad tym utworem już kilka tygodni temu na swoich socialach i nareszcie efekt tej pracy jest do posłuchania. Numer, który powoduje, że wiosna szybko zamienia się w lato. Premiera w Meloradiu. Calvin Harris i jazzy. Satisfy. Yeah.

0: Jason Derulo. Od razu robi się gorąco jak Acapulco w Melo Radio. Już po godzinie 8 na pewno gorąco zrobi się tym, którzy powalczą o tytuł gotowego na wszystko albo gotowej. W tej zabawie do zgarnięcia Super Melo Merch będę miał dla was, więc już teraz się szykujcie, bo to już niedługo będzie okazja zgarnąć taki merch od Melo. Skiety i melotorba. No dobra, niedawno było o truskawkach, to o czym teraz szykujesz?
1: A teraz będzie o rzepaku.
0: I to już za chwilę wniosek więcej. Dajesz do myślenia. No dobra. To za chwilę też o pogodzie będzie.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Spirits i Can't Deny w Melo Radio. I tak wam zagramy, gdy wszyscy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8 w Melo.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało? No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać!
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
3: Marcin
7: i Daria.
8: I to nie było tylko pum, pum, pum.
9: Święta kojarzą się z wieloma dobrymi rzeczami. Bliscy, jedzenie, choinka, prezenty. Ale dla mnie najlepsze w świętach jest to, że szybko się kończą. Dlatego w tym roku zamykamy je wspólnie i na wesoło.
10: Grinch!
9: To znaczy Mikołaj, zapraszam do Melo drugiego dnia świąt po 15:00.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
23: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
22: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
23: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
28: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
29: Po reklamie.
30: Meloradio, Tarnobrzeg na 99,1.

kierowcy. Noga z gazu, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Transportu Samochodowego, tylko co piąty z nas przestrzega limitu prędkości w terenie zabudowanym. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Teraz trzeba zwolnić w okolicach szkół. Zaspani uczniowie gnają na lekcje i nie zawsze patrzą na to, co dzieje się na drodze.

0: W najbliższych dniach dynamiczna i zmienna pogoda na Podkarpaciu. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Od czasu do czasu przyda się parasol. W planach pogodowych są też burze, a w czasie burz silny, porywisty wiatr, więc proszę uważać. Dziś około 17 stopni mają wskazywać termometry w Tarnobrzegu. Jutro będzie odrobinę chłodniej, ale za to będzie trochę więcej rozpogodzeń. Ciśnienie powoli rośnie.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Dziś o 10:00 poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wyznaczy go prezydent Karol Nawrocki. To po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Nawet o połowę mniejsze plony rzepaku niż w ubiegłym roku. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
3: Rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu.
2: W tym roku sukcesem będzie zarobienie chociaż na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec o tym, że Polak został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu. Chodzi o działacza Polskiego Związku Narciarskiego Wojciecha Gumnego. Decyzję podjęto podczas spotkania przedstawicieli europejskich federacji w Słowenii.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To już 8:00 na zegarach i pewnie jesteście w natłoku tak zwanych obowiązków. Będziecie mieli okazję za chwilę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Bo na piątek przecież na pewno. Waldek Derwak. Cześć, hej!

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To my też czekamy na ciebie właśnie teraz. Nie musicie brać taksi, wystarczy, że weźmiecie telefon i zadzwonicie do nas teraz.
1: 321-321-777 321-321-777.
0: Czekamy już teraz na dwie osoby. Gotowi na wszystko, startujemy z tą zabawą już niedługo. Nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Czekają szkiety i Melo torba. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie już teraz, może to właśnie wy będziecie dzisiaj gwiazdami przy piątku.

0: DJ Fresh, Rito na Hot Right Now. Ja wam mówię, będzie gorąco.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć, cześć Milena.
2: Cześć.
0: Cześć. Milena, orientuj się. Milena na wyjazd weekendowy się szykuje. Gdzie ty jedziesz, powiedz?
2: Do Krynicy Morskiej.
0: Będzie, nieźle. No dobrze, jest też Tomek. Cześć, Tomek.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, siema. Tomek to jest niezły zawodnik, bo zakończenie sezonu Ligi Tenisa Stołowego planuje na weekend. Też będzie się działo u ciebie.
3: Oj, coś na pewno.
0: Na pewno. No dobra, pozostawmy lekkie niedomówienie, za to bardzo jasno i konkretnie teraz muszę wam powiedzieć o tym, co przed wami. Za chwilę pojawią się dwa pytania. Jeżeli odpowiecie poprawnie dwa razy, to dostaniecie skiety. Za jedną prawidłową odpowiedź jest melotorba. A najważniejsza zasada tej zabawy to to, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. I czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Milena?
2: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Który ocean jest największy? Ocean Atlantycki czy ocean spokojny?
3: Tomek.
0: Tomek.
3: Spokojny.
0: Brawo, Tomek.
4: I jak spokojnie to powiedział.
0: No, spokój w głosie. Dobrze, jeden punkt na twoim koncie, Tomek. Jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, Milena, bądź czujna. Leniwce potrafią wstrzymać oddech dłużej niż delfiny. To prawda czy fałsz?
3: Tomek
0: znowu?
2: Nie słyszałam pytania.
0: Tomek?
3: Prawda.
0: Prawda! To prawda, Tomek. Wytrzymują aż 40 minut, a delfiny 20 minut maksymalnie. Milena, ty się nie przejmuj. Dla ciebie też coś mamy fajnego. Usłyszałaś to, Milena?
2: Tak, tak.
0: To najważniejsze, że to usłyszałaś. Słuchaj, tak. Dzisiaj nieważne pytania. Grunt, żebyś wiedziała o tym, że weekend przed tobą i żebyś usłyszała, że zgarniasz Melo Merch też, bo w tej zabawie każdy zadowolony, zwłaszcza w piątek rano. A dla Tomka, no pełen pakiet po prostu. Dwie poprawne odpowiedzi dla ciebie. Skiety pakujemy, wysyłamy. Bawcie się dobrze i odpowiednio ogarniajcie ten weekend.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.

0: Hey, Bunny, halo. Wiem, że niektórzy to dryfowali troszeczkę tak do tego piątku, innym udaje się dopłynąć, jeszcze inni by chcieli podriftować z kolei. Słuchajcie, grunt, żeby razem z Melo, bo my podkręcamy tempo i ten weekend zaczniecie zdecydowanie szybciej niż inni, bo przecież jeszcze przed 10:00. A póki co, w 8:30 w Melo.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Paintball. Na leśnym poligonie najlepiej.
3: Ja ci daję 2 strumy w tym momencie. Taki hajs, taka szybka kasa leci w tym momencie do ciebie.
2: Nie, super.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy.

0: moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Wish You Were Mine, Philip George. No mamy piątek, a jak mamy piątek, to mamy też szybką kasę. Skoro to piątkowa szybka kasa, to 500, 500 czeka na was.
1: Wow.
0: A my mamy tylko jedno pytanie, ale za to bardzo konkretne. Na co pójdzie ta kasa, Hubert?
2: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: I to jest bardzo dobry plan na weekend.
1: Pewnie.
0: A ty co wymyśliłeś, Krzysiek?
3: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Prawda, prawda. Maturzyści, weekend przed wami. Dobre. Też kasa się przyda. Czekamy na was na meloradio.pl. Dajcie znać, na co wydacie szybką kasę. Od Meloradia 500 czeka. When the

0: Modelki, włodarski, już niedługo będzie można sobie zanudzić, a nawet głośno zaśpiewać. Lato, lato, lubię cię jak lato, no kto by nie lubił, czekamy tylko. Lato, wiadomo, wakacje też. Zbliża się 9:00 już za 9 minut, no to wiadomo, że będą newsy za chwilę.
1: No po truskawkach i rzepaku to już musi być impreza. I będzie.
0: Piątek w końcu, no to szykujemy się.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo. Za chwilę też coś o pogodzie będzie.

0: Autopromocja.
1: Mam dla ciebie totalnego sztosa. Nie musisz nic robić, jedynie dobrze się bawić, a jak masz wolny wieczór, no to dawaj. Odpalaj Spotlight w Malo Radio, nie tylko przez radio, ale też przez telefon, bo bywamy na TikToku. Gramy najświeższą muzę, ciśniemy bekę, sprawdzamy co u gwiazd, no i łapiemy się na live'ach, bo jesteśmy wszędzie tam, gdzie wy.
0: Spotlight w Melo Radio od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adrian Nowak, siemanko, wbijaj z bić pionę.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnie. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99,1 FM. Trafik.
8: Podróż ulicą Sienkiewicza w Tarnobrzegu w sporym towarzystwie i z miejscowymi przestojami. Ciasno na Mickiewicza przy dojeździe do Ronda Siarkowców. Zator na Piłsudskiego przed Rondem Solidarności. Mały zator też na Wyszyńskiego. Dziś w planach pogodowych opady deszczu i burze. Może być ślisko na drogach. Wrócą te cieplejsze dni. Już w niedzielę temperatura będzie powyżej 20 stopni. W poniedziałek termometry mają wskazywać nawet 24 stopnie. Dziś maksymalnie 17 stopni w Tarnobrzegu. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, niewykluczone też lokalne burze. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz powieje zdecydowanie mocniej. Noc pochmurna, będzie około 9 stopni w Tarnobrzegu.
9: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
10: Na początek apel o wsparcie dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dowożą zmęczonym ciepłe posiłki, mówi jedna z organizatorek pomocy, Barbara Wojciechowska.
11: Gotują zupę, my robimy w warsztatach terapii zajęciowej kanapki. Każdy pomaga jak może.
10: Chcący pomóc mogą zgłaszać się do budynku OSP w Józefowie. Jutro Peter Madziar zostanie nowym premierem Węgier. To podczas inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego. Po niej w centrum Budapesztu będą huczne obchody zmiany reżimu. Na koniec ważna informacja tuż przed weekendem. Znani sportowcy też lubią prawdziwe dobre melo. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis przyznał, że lubi się bawić i imprezować, a także nie jest abstynentem, ale pilnuje równowagi i podobno nie przekracza granic.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: A my właśnie teraz przekraczamy granicę 9:00 i to znaczy, że mamy znów dla was dużo energetycznej muzy i podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darmak, cześć, hej, siema, The Kongs na początek. Melo Radio.

0: Mad World i Dennis Lloyd. Ja wiem, że świat was cisnął mocno w tym tygodniu, no ale w końcu mamy piątek i teraz to wy będziecie mogli mu oddać. To wszystko oczywiście niedługo, bo zdecydowanie szybciej niż inni zaczniecie weekend z Meloradiem jeszcze przed 10, a na razie to my mamy 11 minut po 9. Już? I słuchajcie, no już za chwilę to zadzwonimy do kogoś, kogo o dziwo dawno słychać nie było.
1: Yeah.
0: Też będziesz zaskoczony.

0: Ray Dalton i All We Got. No to uwaga, słuchajcie tego, co my mamy tutaj dla was przygotowane. Będzie nieźle, coś czuję. Czy ja jestem złośliwy czasami? Tak szczerze.
1: Często, no.
0: Często, aha. No to właśnie teraz chyba będzie ten moment, tak trochę, co?
1: No tak.
0: Florida. Słuchajcie, mamy dla was super propozycję do zgarnięcia zaproszenia na koncert, który już 23 maja w Warszawie gwiazdą Florida. A żeby wygrać takie zapro, to musicie odpowiednio zareagować, gdy do was zadzwonimy. W tym tygodniu obdzwaniamy ludzi z naszej radiowej ekipy tak, żebyście wiedzieli, co trzeba konkretnie zrobić. No i sprawdzamy, czy wszyscy od nas wiedzą, jak zareagować. I dzisiaj, zobacz, znasz ten numer? Znasz?
1: No widzę, oczywiście, że znam. No. Ciężko nie znać.
0: Kogo mam na celowniku, to ty już wiesz. To na razie może jeszcze nie powiemy, zobaczymy, czy poznają po głosie. Ktoś kogoś jakoś tak tutaj chyba trochę nie ma, nie?
1: Jest cicho, spokojnie.
0: No, czekaj, zobaczymy, czy ta ktoś nie wyłączyła czasem no, telefonu. Jest sygnał, dobra, nie odzywamy się. Mam nadzieję, że ją obudzę.
2: Halo?
1: Tak, dała radę!
0: Siemanko!
2: Siema, wy się za mną już mega stęskniliście, widzę.
0: Słychać po głosie, nie? Słychać. Ja najbardziej.
2: Słychać.
0: Ja najbardziej.
1: Potwierdzam.
2: Czekaj, na pewno.
0: Bo ty na wakacjach jesteś takich krótkich, nad morzem, to ja muszę cię zapytać. Jak tam, pada śnieg?
2: Jest super, liczyłam, że będzie 40 stopni i będę mega opalona. No niestety trochę wieje, ale i tak jest super. Bo nie ma was tutaj. Pozdrawiam.
0: Przyznaj się, że myślałaś, że ten telefon to room service i ci śniadanie przyniosli, co?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, kto to dzwoni. Ja sobie, wiesz, jem kanapeczkę, jest super, popijam kawkę, piękne życie, a tu nagle ktoś dzwoni, mówię, co jest grane.
0: I to ja, jeszcze wypsałem ci poranek. Wow. Daria,
2: dzięki.
0: Wracaj szybko, widzimy się i słyszymy w poniedziałek. A wy pamiętajcie o tym, że wasza reakcja jest najważniejsza na ten dźwięk, który usłyszycie u nas. Wtedy, jeśli odpowiednio zareagujecie, zgarniecie bilety na koncert Florida.

0: Beautiful Anima, Mel Radio, takie dźwięki u nas w piątek rano, 25 minut po dziewiątej. No piątek już mocno rozkręcony, wy na pewno też, ale my cały czas podkręcamy tempo, bo przecież weekend przed nami. Written in Nightcrawlers, no skoro piątek, to Friday musi być.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł.

0: 1899 z kodem taniej o 400 zł. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Gibson w Melo Radio i z tobą. No właśnie, razem zdecydowanie fajniej, lepiej, przyjemniej, nie? Jak zaskakujące może być. Czy wy to już widzieliście 100 razy, czy dopiero 99? Bo jak tak, to wbijajcie do naszego Instagrama albo na przykład na meloradio.pl i zobaczcie, co wczoraj zrobił w naszym studiu Tomek i jak zaskoczył Ulę. Ale historia co?
1: Jest to cudowna historia, fajnie było dołożyć te 3 grosze do tej historii, do przygotowań, żeby się Ula nie zorientowała.
0: Nazwij to wprost, po prostu musiałeś mocno naściemniać i odwracać uwagę Uli, tak, żeby nie zauważyła tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Oświadczyny na antenie Meloradia, zobaczcie to cały czas na naszym Instagramie i na meloradio.pl też możecie wbijać, śmiało. Za 20 minut 10, mega wzrusz.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Don't Wanna Go Home. No ja się wcale nie dziwię takiemu nastawieniu. W końcu piątek mamy tą Meduza. I mamy! Mamy!
1: Mamy weekend!
2: No mamy. I teraz mamy. Tak,
0: mamy
2: teraz.
0: To, na co czekaliście. Tak. Słuchajcie, mamy, więc korzystajcie. Zdecydowanie możecie sobie powiedzieć:
3: mission complete!
0: Mamy to. Zaliczony cały tydzień. Tak jak tego chcieliście, to teraz korzystajcie. Ogłaszamy. Weekend otwarty i rozpoczęty.

0: Ależ to był tydzień. Działo się bardzo dużo. Scooter, How Much Is The Fish, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety też będą u nas dzisiaj. Bądźcie blisko, a teraz to już korzystajcie z Adim z weekendu. Dzięki, dzięki.
1: No właśnie, Adi, chodź tu.
0: Za 10, 10.
2: A już o 10 zagramy
0: Hans Axe i Golden w Meloradio. I taką muzę odpali wam Adrian na początek tej nowej godziny, po 10. Dobre zamknięcie!

0: Ogarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Lecę po największego pluszaka, jaki jest, i jadę do Farciucha. No. Kto się będzie dłużej obrażał, jak mu taki dwumetrowy mszak spojrzy w oczy?
2: Przekonałaś.
3: 200 już na twoim koncie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh
1: w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Trafik.
10: Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 Nowa Dęba Nisko. W miejscu pracy obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Na odcinku Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg, Nowa Dęba za bardzo się nie rozpędzajcie. Czeka na Was odcinkowy pomiar prędkości, a kierowcy z ciężką nogą mogą spodziewać się mandatu. Dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Dziś odrobinę chłodniej, temperatura już poniżej 20 stopni, 17 stopni maksymalnie mają wskazywać termometry w Tarnobrzegu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz będzie porywisty. W nocy przewaga chmur będzie około 9 stopni. Jutro i słońce, i chmury, i chłodniej niż dziś.
0: Są newsy Melo Radia. Tarnobrzeg.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. We wrześniu ma się zakończyć budowa miejsc postojowych przy przystanku PKP w miejscowości Jadachy. Będzie to pierwsza inwestycja z Podkarpackiego Funduszu Kolejowego, który zakłada wsparcie infrastruktury okołokolejowej. Zadanie warte ponad 200 tysięcy złotych sfinansują wspólnie samorząd województwa, gmina Nowa Dęba oraz miasto Tarnobrzeg. Będą zmiany w miejskiej oświacie w Tarnobrzegu. Podczas ostatniej sesji radni miasta zdecydowali o połączeniu placówek w zespoły przedszkolne oraz szkolno-przedszkolne. To z powodu zbyt małej liczby dzieci. Zmiany wejdą w życie od 1 września. Chorujemy coraz częściej i coraz dłużej. W ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich Polacy spędzili ponad 290 milionów dni. A jak wypada Podkarpacie?
11: Na Podkarpaciu liczba wystawionych w 2025 roku zaświadczeń lekarskich sięga prawie miliona. Na łączną liczbę dni niespełna 12 milionów.
10: Jak dodaje Wojciech Dylong z rzeszowskiego oddziału ZUS, statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni.
12: Mamy już prawie 10:00. Newsy Melo Radia. Maracin Sikora. Umowa SAFE stanie się faktem. Jej podpisanie zaplanowane jest na dziś w Warszawie. To około 13:30. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na obronność. Rosjanie ogłaszają jednostronne zawieszenie broni od dziś do niedzieli. Ukraińcy odpowiadają ostrzeżeniami, że w najbliższych dniach zdecydowanie nie zalecają zagranicznym delegacjom wypraw do rosyjskiej stolicy, bo na niebie nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Jesteście kreatywni, możecie zdobyć 10 tysięcy złotych nagrody. Otrzymają ktoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs, mówi Wojciech Jachim.
13: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
12: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
14: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
15: 10:00 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i mamy piątkowy melo. Słuchajcie, zaraz pogadamy o wydrach, bo mają coś ważnego do przekazania. Huntrix Golden już teraz.

Another Talk to You, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A to na pewno da wam dużo dobrego wajbu. Słuchajcie, czytam właśnie o wydrach, tych cudownych zwierzakach, które oglądamy na TikToku i Instagramie. I podobno kiedy śpią, to trzymają się za łapki, a robią to po to, by nie porwał ich prąd. A do tego, no żeby nic je nie rozdzieliło. I przyznacie, że to jest bardzo romantyczne i przepiękne. No i morał tej historii jest krótki i wszystkim znany. Bądźcie jak wydry, trzymajcie się za ręce.

0: Jasmine, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love. Tak, podkręcamy tempo w nowym Meloradio. No i skoro piątek, to serwujemy wam taką muzę, żebyście mieli dużo energii na cały dzień. W tej godzinie będzie coś nowego od pana Harrisa, ale szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób.

0: także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Na 99.1.

Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo. No właśnie, skoro piątek, to podrzucamy wam najnowszy drop najlepszych hitów i w ogóle potężnych sztosów, jakie tylko ta planeta wydała. Słuchajcie, czas na pana Calvina Harrisa, który ostatnio trochę był cicho, ale powraca i to w potężnym stylu. Do współpracy zaprosił dziewczynę, którą już poznaliście, mianowicie Jazzy. To jest laska z Irlandii. No i postanowili razem stworzyć numer, który będzie trochę z pianinem, ale jednak house'owym hymnem. Satisfy. I czy jest tutaj ta satysfakcja? No powiem wam tak. Moim zdaniem jak najbardziej, ale to wy będziecie decydować. Gramy to premierowo w Melo.

0: Sinclair, QTB i Rock This Party, Everybody Dance Now. To jest Melo Radio w piątek. No i tak możemy grać. Słuchajcie, newsy Melo Radia jeszcze przed 11:00, dokładnie jedną minutę, żebyśmy byli jak najszybciej, ale będzie też dużo dobrej muzy, czyli obiecujemy wam to, że będziecie czuć się bardzo dobrze naładowani.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. A Sony Fodera, wy dobrze o tym wiecie, ale będzie na Sunrise Festival, a wy tam razem z nami, także szykujcie się po 31 kwietnia w Kołobrzegu na Podczelu. No będzie mocno.

0: Tego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. O reklamie. Pogoda.
7: W najbliższych dniach dynamiczna i zmienna pogoda na Podkarpaciu. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Od czasu do czasu przyda się parasol. W planach pogodowych są też burze, a w czasie burz silny, porywisty wiatr, więc proszę uważać. Dziś około 17 stopni mają wskazywać termometry w Tarnobrzegu. Jutro będzie odrobinę chłodniej, ale za to będzie trochę więcej rozpogodzeń. Ciśnienie powoli rośnie.
8: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zarząd województwa podkarpackiego przyznał środki na modernizację szpitalni w Tarnobrzegu, Krośnie, Rzeszowie i Przemyślu. Największą dotację w wysokości 6 milionów złotych otrzyma szpital w Tarnobrzegu. Środki zostaną przeznaczone na wymianę wyeksploatowanego sprzętu na oddziałach m.in. neonatologii, pediatrii, onkologii, kardiologii oraz chirurgii. A skoro o zdrowiu mowa, zbliża się Wampiriada, to inicjatywa promująca ideę honorowego krwiodawstwa. W Tarnobrzegu piąta edycja Wampiriady odbędzie się 14 maja. Jak podkreślają specjaliści, warto podzielić się krwią. Podczas jednej donacji możemy uratować kilka osób.
9: Krew dzieli się na krwinki czerwone, na osocze i na płytki krwi. A to nam pozwala przygotować 3 różne składniki krwi, które podajemy 3 różnym pacjentom chorym na 3 różne jednostki chorobowe.
7: Przed oddaniem krwi należy wypocząć, zjeść lekki posiłek oraz wypić około 2 litrów płynów. Agroogrodnik to nowy kierunek kształcenia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Grębowie. Agroogrodnik to zawód łączący wiedzę z zakresu ogrodnictwa i rolnictwa.
10: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
11: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
10: Akcja trwa, służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Siemanko, 11 na zegarach i ja jestem Adi. No i podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. Zaraz pogadamy o nowym trendzie, który stworzyli influencerzy.

John Summit i All The Time. Podkręcamy tempo i to bardzo mocno. A teraz dwa słowa o tym, co się dzieje w sieci. Jest nowy, fajny trend, który ma na celu poprawę humoru rano. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Wszyscy narzekamy na poranne wstawanie, dlatego influencerzy wymyślili coś dobrego. W końcu dziękujemy. Case polega na tym, że po przebudzeniu odpalacie galerię, ale dokładnie rok temu. No i tam znajdujecie zdjęcie i wspomnienie, które na pewno da wam dużo pozytywnych wrażeń. I szczerze, proste, ale działa. A jak coś jest proste, ale działa, no to jest mądre.

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love w Melo Radio. Ochronić miłość, i co by nie mówić, ochrona miłości jest bardzo ważna i też piękna metaforycznie. Może jakaś tam matura rozszerzona jeszcze z historii albo polskiego będzie, to się przyda wam moja interpretacja. Oscar Metcalf i Sweet Nothings jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Kraczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: No przecież.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

DJ Remo i Sofia Loren, tak, podkręcamy tempo. No i podkręcamy hajs, szybka kasa do zgarnięcia, tu się nic nie zmienia, piątek, piąteczek, piątunio, czyli 500 zł może być wasze. Jedyne co trzeba zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co chcecie to wydać, a później czekacie na telefon. 5 sygnałów, tyle będziemy na was dokładnie czekali, także odbierajcie i miejcie włączony dźwięk w telefonie, jak już się do nas zgłosiliście. Trzymam kciuki, a teraz Jazzy Spritz, Can't Deny It.

0: Ale Farben Body Talk, mowa ciała potrafi wiele zdradzić. I zdradzić w sumie też potrafi, ale to o tym kiedy indziej pogadamy. Newsy Meloradia jeszcze przed 12, także bądźcie z nami, o tym co ważne będą informować nasi dziennikarze.
1: A już o 12 zagramy
0: Yearbox i Graceland. Mega zdolny facet, multiinstrumentalista, który też prowadzi swoją aktywną kampanię na LinkedInie, także można go tam znaleźć. Czy przyjmie do znajomych? Nie wiem, ale na pewno jest otwarty na współpracę.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2600.

0: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Pogoda.
7: Wrócą te cieplejsze dni. Już w niedzielę temperatura będzie powyżej 20 stopni. W poniedziałek termometry mają wskazywać nawet 24 stopnie. Dziś maksymalnie 17 stopni w Tarnobrzegu. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Niewykluczone też lokalne burze. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz powieje zdecydowanie mocniej. Noc pochmurna, będzie około 9 stopni w Tarnobrzegu.
6: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. 123 zatrzymane osoby i 330 zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską. Jedną z zatrzymanych osób jest 54-letni były już dyrektor placówki oświatowej w Tarnobrzegu. To będzie okazja, by znaleźć pracę, porozmawiać ze specjalistami i poznać nowe ścieżki rozwoju. 14 maja w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu odbędą się targi pracy, nauki i edukacji. Wielu z nas zależy na umowie o pracę.
8: Umowa na stałe to jest umowa na stałe. Już do emerytury, ja przynajmniej myślę o emeryturze. Nieważne co teraz, tylko ważniejsze co kiedyś będzie.
7: Jak podkreślają eksperci, Polacy pracują dużo, niejednokrotnie po kilkanaście godzin na dobę. A mieszkańcy Podkarpacia są najbardziej rzetelnymi płatnikami w Polsce. W regionie odsetek zadłużonych wynosi nieco ponad 2%, a średnie zadłużenie na osobę to 21,5 tysiąca złotych. Wynika z najnowszego rankingu przygotowanego przez rzetelną firmę i Krajowy Rejestr Długów.
9: Za moment 12 newsy Meloradia, Maracin Sikora. Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich zareagowała na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa. Wybierasz się do lasu? Uważaj, by nie zapruszyć w nim ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek papierosa czy niezgaszona zapałka, mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
10: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
9: Od początku roku w lasach wybuchło już ponad 900 pożarów o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów. Polacy grillują rzadziej. Robi to już tylko 35% z nas, a dwa lata temu grillowało 56%. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Inquiry i grupę Blix.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Na zegarach 12, siemanko wszystkim, siadajcie wygodnie, witam na pokładzie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale znacie. Za chwilę pogadamy o książkach.

Gibbs Dope Cups for Money i Win w Meloradiu. To z dedykacją dla osób, które mają do przejechania trasę. No i się jarają motoryzacją, a podobno, słuchajcie, mało książek czytamy, a to szkoda, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek i generalnie pozdrawiamy panie i panów bibliotekarzy, dziękujemy za to, że jesteście i nas wspieracie. Mi tak przy okazji przypomniała się historia z podstawówki, jak poszedłem wypożyczyć lekturę, no i powiedziałem wtedy: dzień dobry, poproszę książkę, stary człowiek, ale może. Pani się zaśmiała, a ja do dzisiaj nie wiem czemu. A tak serio, czytajcie książki, bo to mega dobre dla naszego mózgu. Przy okazji fajnie można pochillować.

0: Sony Fodero i Crystal My Lovin. Dużo miłości w tym graniu. No bo my w Meloradio lubimy grać z uczuciem i tego znajdziecie u nas bardzo dużo. Zwłaszcza, że dobre melo dzisiaj, także się szykujcie. A w tej godzinie, Lambery, dzięki, że jesteś i to razem z Tripsem.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: O reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

Lampery, Trips i dzięki, że jesteś. Tak, podkręcamy tempo. No i wam też dziękuję, że jesteście. I tak a propos, to dobrze, żebyście byli. Gdzie? No, w Kołobrzegu, na Podczelu, podczas Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy na jedną z najgorętszych imprez w Polsce, gdzie będzie, no słońce to na pewno, będziemy obserwować wschód słońca, bo będziemy się tak dobrze bawić. Ale mamy tam 6 scen i genialnych artystów, których uwielbiamy i gramy ich na antenie Meloradia. Ale to, co najważniejsze, to atmosfera, wasze stylówy, to jaki macie vibe, no i też to, gdzie będziecie mieli namiot, bo gdzieś musimy siedzieć ewentualnie, prawda? Słuchajcie uważnie Meloradia, bo bilety na to piękne wydarzenie na Sunrise Festival są do zdobycia. No i liczę, że zbijemy razem pionę. Rehab, More Than Enough, to już teraz.

0: Sandro Linki, Play My Drum. Ja trochę schudłem, ale jeszcze tego bębna trochę mi zostało. No dobra, teraz nie o bębnie, a o tym, że newsy Meloradia jeszcze przed 13 się pokażą i dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie. Same najcenniejsze kwestie tylko u nas.
1: A już o 13 zagramy
0: Kung, Theophilus London i Galaxy w Meloradiu. Tak, panowie wezmą nas do zupełnie innej galaktyki, poczujemy się bardzo dobrze, bo o nas zadbają, brzmieniem w stylu lat 80. Tego nie będzie brakowało.

0: to promocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
1: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Spadną ceny maksymalne paliw. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35. Benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Zatrzymano poszukiwanego łódzkiego adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku. To on mówił o trumnach na kółkach. Nie stawił się w zakładzie karnym, ale i tak do niego trafi, mówi komisarz Adam Dębiński.
2: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: W więzieniu spędzi 1,5 roku. Na koniec Meksyk i radość uczniów. W związku z mundialem i falą upałów wakacje zaczną się o ponad miesiąc wcześniej. Teraz temperatury sięgają tam nawet ponad 45 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: 13 na zegarach, siemanko, mamy piątek. Kto jeszcze nie słyszał, no to już wie, że jest piąteczek i można chillować. I pogoda, mam nadzieję, że będzie dobra. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, jedziemy z tym od razu.

Vintage Culture i Lost w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Tak, wspominałem trochę o tej pogodzie. Część z was na WhatsAppie Melo Radio napisała, co z tą pogodą będzie w weekend. No to sprawdzam i tak średnio to wygląda, powiem wam szczerze. Sobota raczej z zachmurzeniami, niedziela trochę lepiej to wygląda. Generalnie w okolicach 20 w sobotę i w niedzielę. No i właśnie w niedzielę będzie też sporo słońca, ale no niestety nie będzie to takie gorące, jak mieliśmy to na przykład w środę. No szkoda wielka. A przyszły tydzień zaczynamy od deszczu niestety, także szału nie ma. No ale padać też kiedyś musi w końcu, nie? Susza jest. Wersow o północy, może wtedy przestanie padać.

0: Gordo, Reni, Conwald i Loco Loco. Melo Radio z tej strony. No i mówimy wszystkim siemanko, kto dopiero dołączył, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już gramy. Reni, Conwald, ten pan, który tutaj też się naprodukował, będzie na Sunrise Festival, to tylko daje znaka. A wy możecie tam pojechać z nami, tylko słuchajcie uważnie Melo. W tej godzinie Thomas Gray i jego Rumors, czyli numer, który ostatnio nieźle zaszalał podczas 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i

na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
11: 8.11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

Marlon Hofstadt i One Night of Love w Meloradio. To jest to. Co by nie mówić, to jest nuta idealna na każdą porę, także dobrze, że na nią trafiliście akurat w tej chwili. A teraz pogadajmy o numerach, które walczą i to bardzo dzielnie. Gdyby miały tarczę, to by się broniły, ale jej nie mają, chociaż nie, mają, bo wy jesteście tą tarczą, a dokładnie wasze głosy. Słuchajcie, po 18.30 Meloradia możecie głosować na wybrane przez was numery. No, ja mam przygotowany kawałek, który ostatnio totalnie pozamiatał. No, zwyciężył, mówiąc kolokwialnie. Thomas Gray i jego Rumors, gramy to, a jak będziecie głosować, to może utrzyma tę pozycję.

0: modelki, lubię cię jak lato, to jest Melo Radio. Cały czas jedna z nowości i to lato już by mogło przyjść, żebyśmy czuli ten wakacyjny klimat, który jest nam wszystkim potrzebny. A ja już mówię dzięki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
1: A już o 14 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No to tym Iga zacznie i przywita się z wami już punktualnie o 14, także jeszcze raz spokojnego weekendu, trzymajcie się tam ciepło, no i wracamy do siebie w poniedziałek po 10.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: W piątek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci!
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Po reklamie.
27: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek, on the bike.
28: Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro pożyczek. Nasz kraj jest największym beneficjentem tego programu. Będzie można znów wchodzić do Roztaczeńskiego Parku Narodowego. Był zakaz wstępu wprowadzony w związku z suszą, no ale dzięki opadom zagrożenie pożarowe zmalało. Kolejny producent samochodów ogłosił wielką akcję serwisową. To z powodu jakościowych błędów w procesie produkcyjnym. Tym razem to Mercedes. Wojciech Hernes.
29: Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne.
28: O tej serwisowej akcji producent informuje indywidualnie.
30: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak fight.
1: Wielkie brawa. Dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, a w piątek każdy jest zwycięzcą, bo wytrzymaliśmy do końca tygodnia. Dlatego gratulacje dla Was i z tej okazji ten piątek będzie pełen wrażeń, obiecuję. A no i czeka Was mój oficjalny, personalny statement. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak Fight.
1: Destiny, tak zaczynamy.

Podkręcone tempo, Drive, Gibbs, Opał, Jonathan. Słuchacie Freak Fightu w Meloradiu. A teraz czas na oficjalny statement. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Proszę się skupić. Ja, Iga Dudziuk, zrywam z Konradem Skolimowskim, zwanym Skolimem. Chociaż nigdy nie byliśmy razem. Został przyłapany na Malcie z jakąś blondynką. Przytulali się w wodzie i nie tylko. Słuchajcie, byłam zazdrosna, ale już nie jestem. Ja po prostu się odcinam. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Koniec komunikatu. Dive into me, Alok, Khalid. To teraz w Meloradiu. Waiting all night, Rudimental, LAR. To za moment. A za chwilę ważny komunikat.

0: Rudimental, Ella Erv, Melo Radio, Waiting All Night.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Nie jest tajemnicą to, że Melo Radio jest partnerem Sunrise Festival. To w Kołobrzegu będziemy się bawić razem z największymi DJ-ami sceny techno i elektro. Będzie mocno klubowo. To teraz tak, proszę wziąć zeszyty i zacząć notować, bo przedstawię wam kolejnych headlinerów. 2 sierpnia na czarnej scenie usłyszymy i zobaczymy Karle Rocka, Petera Ferna, Umeka, DJ-a Rasha, Chrisa, Libinga czy Siasie. Pamiętajcie, że możecie przytulić bilety, więc słuchajcie uważnie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A teraz przyda nam się kalkulator. Za chwilę. Titanium, David Guetta, Sia, Morten.

0: The Logical Song, Scooter. To już legenda. I tę legendę usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Była dziewczyna, Alana Krupy, dostała na 18 zegarek za mniej więcej 50 tysięcy złotych. O, u nas też piątka z przodu. 5 stów do zgarnięcia w szybkiej kasie. Zgłaszacie się przez meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery?

0: też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: O reklamie. Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

to jest Bryska w Meloradiu. Odbicie, tak podkręcamy tempo. Powiedz, który kolor jest twoim ulubionym, a powiem ci, kim jesteś. Zrobiono jakieś takie dziwne badania, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy na bazie właśnie ulubionych kolorów. Jeżeli lubicie niebieski, to fantastycznie, macie wysokie IQ. Nie, wróć, jesteście geniuszami. Aha, niebieski kolor to geniusz. Okej, to dlatego policyjne mundury są w takim kolorze? Mamy dawać vibe geniusz?

0: No wow, Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, to jest nowość na naszej antenie, jaka soczysta. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Klubóweczka, charakterystyczna klubóweczka mi siada, mam nadzieję, że wam również. Bo mamy piątek, u nas w piątek zawsze są nowości. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo.
0: Felix Jan, Kaskada to teraz.

0: Diablo Bad.
1: A już o 15 zagramy.
0: No już klasyczek, Fast Cars Superstars. I ten numer zagramy wam punktualnie 15, kiedy inni będą gadać.
1: Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Szacowana stopa bezrobocia nieco w dół w kwietniu wyniosła 6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 14 tysięcy. Policjanci w Wiskitkach na Mazowszu poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Do sytuacji doszło między ulicami Kościuszki a Armii Krajowej. Maturalny maraton trwa. Dziś był egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym i jak poszło, mówią zdający w Poznaniu.
2: Spodziewałam się trochę więcej zwierząt.
3: Długa. Okay. Długa, znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
2: W jaki wynik mierzymy? Mam nadzieję, że około 70%.
3: Chciałabym 90%, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
1: A my oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.
0: Jak matura długa? To ciekawa odpowiedź.
1: Dobra.
0: Jedni uważają, że 8 godzin, inni, że 6, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy sen to zdrowie? Zaraz się przekonamy. Najpierw coś na rozbudzenie. Fast Cars, Superstars i Gadudziuk. Hej!

Michael Gray, The Weeknd, zgadza się. Odeśpiew Weeknd, najpopularniejsze zdanie wypowiadane przez dorosłego człowieka, a wiecie, że to tak nie działa. W idealnym świecie powinniśmy spać najlepiej 9 godzin, bo 6 godzin snu to zdecydowanie za mało, a dzieci z kolei powinny spać mniej więcej 10 godzin i przeważnie im się udaje. Natomiast im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że nieodłącznym elementem bycia dorosłym jest niestety, ale nie wysypianie się. Zocharia, Andy Dust, Caris. To teraz Meloradio.

0: 18 po 15. Florida. A wiecie, że Florida występuje w Warszawie w tym miesiącu i tak się składa, że my was wysyłamy na ten koncert. A co trzeba zrobić, żeby wygrać bilety? Już wam pokazuję. Dzwonimy do naszego szefa Krystiana. Pytanie, czy odbierze. No nie rób mi tego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah!
0: Wow! Krystian, jako mój szef wysyłam cię na koncert Florajdy w Warszawie.
1: Idziemy razem.
0: Dobra, idziemy razem, tylko to ty musisz się zgłosić na meloradio.pl jak coś.
1: Dobrze, ale ja mam towarzyszy tutaj ze sobą.
0: Jakich?
1: Przywitajcie się, proszę.
2: Cześć!
0: Hej, wysyłam was wszystkich na Florajdę pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl i wybierzecie mnie jako osobę towarzyszącą. Florajda w Meloradio. Widzicie, jakie to jest proste? Where is my husband? Ray, David Guetta, Hypaton, tak podkręcamy tempo w Meloradio.

All the Time w Melo Radio, a przyszła wiadomość od Grzegorza. Cześć Iga, sprawa jest, jak się przebudzić, gdy kolejna kawa nie pomaga? Może ktoś ma na to jakiś sprawdzony sposób? Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na pobudkę, to dajcie znać, przyjmuję głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radio. Czekam!

0: Reklama.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnym

0: Dawaj Gazetce. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: jak zamknę oczy, to prawie jakbym była nad morzem. Du, du. I wiecie, i te mewy, i słońce, i plaża, i wiatr, i polskie morze, i zagraniczne morze. Ogólnie morze. A ja was zapytałam, a w zasadzie nie ja, tylko Grzesiek, o sposoby na pobudkę i przyszła głosówka od Grosika, taki pseudonim.
1: Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj wstałem po nocce i pierwsze, co zrobiłem, żeby się obudzić, to zimny prysznic. Tak przynajmniej z 5 minut pod lodowatą wodą robi lepiej niż niejedna kawa. Polecam się przełamać. Pozdrawiam jego piąteczku. Elo, melo.
0: Elo, Grosik.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. I wiesz, Ula, tak bardzo poczułam weekend, że nie spojrzałam, co tam w newsach.
1: A nie spojrzałaś, co tam, ani między innymi powiem o tym, jaka będzie pogoda.
0: O, o, o.
1: Na co musimy się nastawić.
0: Na słońce, prawda?
2: A już o 16 zagramy.
0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless. I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Morniny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Castorama.
17: Teoria
15: i praktyka.
17: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Co jest grane w Tarnobrzegu?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Czas na spotkanie z kulturą i sztuką pod osłoną nocy. Przed nami Tarnobrzeskie Noce Muzeów. To wydarzenie już 15 i 16 maja. Swoje podwoje otworzy Muzeum Zamek Tarnowskich. Będzie można odkryć tajemnice Biblioteki Miejskiej, wziąć udział w warsztatach z emisji głosu, dowiedzieć się, co w organach piszczy, albo wziąć udział w turnieju planszówek. Nieco wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę, odbędzie się Święto Kwitnącej Jabłoni w Sambrowcu. Wystąpią Miły Pan, Red Lips oraz Ira. Będzie można spróbować potraw regionalnych, wziąć udział w kursach, poszaleć w wesołym miasteczku i potańczyć przy muzyce serwowanej przez DJ-a. Kultowy thriller Nagi Instynkt w tym roku powrócił do polskich kin w odrestaurowanej wersji 4K i w nieocenzurowanej formie. Na ekranie ponownie można zobaczyć Sharon Stone i Michaela Douglasa. Film do zobaczenia dziś i jutro w kinie Wisła w Tarnobrzegu.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Ponad miliard opakowań zebrano od początku systemu kaucyjnego, informuje o tym wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska i dodaje, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. A tymczasem jest już podsumowanie akcji Czysta Odra, jak co roku wolontariusze sprzątali do rzeczy Odry, no i zebrali ponad 200 ton śmieci, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski.
5: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
4: W akcji wzięło udział ponad 30 tysięcy wolontariuszy. No i jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20 stopni. No a w nocy możliwe są przymrozki do minus 4 stopni przy gruncie.
3: I mamy godzinę 16 w piątek. Wiemy, co to oznacza? Pojedynek płci. O tym więcej za chwilę. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. New Religion. Tak, zaczynamy weekend.

Maxwell, Ingrosso w Melo Radio. Jak co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci, więc jeżeli macie ochotę wygrać gadżetu od Melo Radia, to jest ten moment, żeby dzwonić do naszego studia. Szukam kobiet, szukam mężczyzn. 321-321-777 to jest numer do naszego meloradiowego studia. Panie usłyszą pytania ze świata panów, a panowie ze świata pań. 321-321-777 to jest ten moment, żebyście do mnie dzwonili. Sweet Nothings, to teraz tak wam podkręcamy tempo w Meloradio.

0: Leo World, Black Beatles, malo radio. Pojedynek budzi Freak Fight. Jak co piątek pojedynkujemy się na słowa i w lewym narożniku witamy Ewelinę, siemanko.
1: Hej.
0: A w prawym Grześka, hej.
2: Hej.
0: Usłyszycie pytania nie ze swoich światów, macie 3 sekundy na udzielenie odpowiedzi. Czy zasady są dla was jasne?
2: Jasne.
0: Super, panie przodem. Ewelina, co to jest żółta kartka w piłce nożnej, za co się ją dostaje? Oj, co tam się dzieje? Ale proszę bez podpowiedzi tam.
2: O, nie ma podpowiedzi.
0: A coś tam w tle słyszę?
2: Radio.
0: Radio. Mhm. To co to jest ta żółta kartka?
2: Żółty, nie wiem jak to powiedzieć.
0: No, to jest ostrzeżenie za faul albo takie nieregulaminowe zachowanie.
2: No właśnie to miałam powiedzieć.
0: Okej, okay. Grzesiu, teraz ty. Gdzie nakładamy rozświetlacz na twarzy?
3: Rozświetlacz na policzki chyba.
0: Pięknie. Brawo, Grzesiu. Ewelina,
2: proste
0: teraz ty.
2: Dlaczego
0: facet nigdy nie pyta o drogę? No tak z przymrużeniem oka.
2: Jeszcze raz?
0: Dlaczego facet nigdy nie pyta o drogę?
2: Bo wie, gdzie jedzie. Gdzie idzie?
0: Brawo. Grzesiu, teraz ty. Znowu będzie takie trochę beauty. Do czego służy tonik do twarzy?
3: Tonik do oczyszczania.
0: Grzegorz, jak ty dobrze znasz kobiety.
3: No, ja sam korzystam.
0: Ewelina, teraz ty. Ile czasu trwa standardowy mecz bokserski?
2: 2 minuty. Chodzi o rundę?
0: Nie 2 minuty. 12 rund po 3 minuty. I teraz tak. Nie, Grzegorz wygrywa. Brawo, Grzesiu, wygrywasz pojedynek płci.
3: Super.
0: Pojedynek płci. Freak Fight.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

No Money Galantis, tak podkręcamy tempo. Myślcie pozytywnie, będziecie długowieczni. Ludzie mądrzejsi ode mnie są przekonani, że uśmiech i radość powodują, że wolniej się starzejemy. I ja wiem, że typowy gen Polaka sprawia, że narzekamy i się smucimy, ale nie róbcie tak. Uśmiech numer 3, proszę, i no i jazda. A jak wam ciężko, to myślcie po prostu o tym, że już mamy weekend. Galaxy, Kung z Maloradio, tak podkręcamy tempo. Nie żałuję, Smolasty Doda, to już za chwilę.

0: rano radiu.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Thomas Gray Rumors. I tak wam zagramy punktualnie 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Halo Radio Tarnobrzeg.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane w Tarnobrzegu?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na początek roztańczony Tarnobrzeg 29 i 30 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się 4. Ogólnopolski Festiwal Tańca Art. Pierwszy dzień to przede wszystkim dynamiczne formy taneczne. Hip-hop, street dance, popping czy disco dance. Drugi dzień to bardziej sceniczne i artystyczne odsłony tańca, show dance, jazz czy modern. U nas teraz lalki, pluszaki i klocki, czyli co bawi od lat. To czasowa wystawa w Galerii Karpińskiego w Stalowej Woli. Na wystawie można obejrzeć zabawki, którymi bawiło się dzieci począwszy od lat 60. XX wieku, aż po współczesność. A na weekend proponuję kino. W repertuarze kina Metalowiec w Nowej Dębie drama. Komedia romantyczna z elementami thrillera psychologicznego. To intrygująca opowieść o miłości, tajemnicach i granicach wybaczania. W rolach głównych Zendaya oraz Robert Pattinson.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Umowa z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska trafią już za kilka dni, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na politykę Federacji Rosyjskiej. A w Niemczech policja przypuściła szturm na bank, w którym przestępcy przetrzymywali zakładników. Zostali uwolnieni, ale sprawcy napadu uciekli. Nie wiadomo, jaki wzięli łup. Na koniec sprawdzimy, który kraj jest najbardziej nielubiany. No i według badania globalnego to USA. Z kolei najgorszą markę na świecie ma Izrael.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment powiem wam słowo, które wam się przyda. Zapraszam na bezpłatne lekcje języka włoskiego. Iga Dudziuk, hej!

Brief, Jax Jones, mój ulubiony, i Ina Rolston w Monoradiu. Jeżeli jakimś cudem nie byliście jeszcze na przerwie obiadowej, to zapraszam. Proszę się najeść, ale nie przejeść, żebyście nie byli senni, bo w końcu zaczynamy weekend. A każdy z nas doskonale zna to uczucie przejedzenia, a potem senności. I Włosi to nazwali abiocco. To w wolnym tłumaczeniu oznacza zjadłem, teraz jest mi słabo i najchętniej uciąłbym drzemkę. I widzicie, to jest słowo, które wyraża więcej niż 1000 słów. Halo, Abe and Valoradio, to teraz we Freak Fightie.

0: tak brzmią Jonas Blue i Ray w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Aha, dlatego dzwonimy do Oli. No ma powody do świętowania dziewczyna. Przydaje się 500 zł. Weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie pieniędzy. Teraz wystarczy, że odbierze od nas telefon. Ola, Iga, Meloradio, siemanko.
2: Siemanko, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A, bardzo dobrze, siedzę w domu, robię kolację.
0: A co dobrego na kolację, bo ja głodna jestem?
2: Wrapy robię.
0: A tak, czy jak wpadnę, to dostanę jednego? Tak się wpraszam.
2: Oczywiście, szarpany kurczaczek, zapraszam do Olsztyna.
0: Do Olsztyna?
2: Tak.
0: Moje miasto, dziewczyno, to ja w ogóle wpadam
2: super.
0: Na pewno.
2: To zapraszam.
0: A powiedz mi, na co ci 500 zł, bo sobie zażyczyłaś?
2: Przeznaczę na świętowanie. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego. Aha. I planuję grilla ze znajomymi na działce.
0: Wiesz co? Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie 500 zł.
2: Super, dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Leć do bankomatu jak najszybciej, żeby świętować, dobra?
2: Jasne, dzięki, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki, buziaki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: No zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, na co potrzebujecie 200 zł, albo właśnie tak jak w piątki 500 zł, bo takie kwoty na was czekają. Obejmuje noce, Jonathan Pezetliwka, wbijajcie na meloradio.pl.

0: Zobaczycie go na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Właśnie my wam rozdajemy bilety, więc słuchajcie uważnie naszej anteny. No bo możemy się tam bawić. Koniec lipca, początek sierpnia, zanotujcie te daty i wyczekujcie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

Fade w Meloradiu. A przed nami Echo albo Echo, w zależności w której części świata jesteśmy. The Chainsmokers i Oaks. To jest, słuchajcie, propozycja do 30 Meloradia. 30 Meloradia już za moment, już za chwilę, po godzinie 18. To jest najlepsza lista przebojów. Dziękuję.

0: No.
1: Nie, no dalej już nie, bo się wstydzę.
0: Nie, wstydź się, piękne to było.
1: Myślisz,
0: głos,
1: że...
0: to był Oluś.
1: No właśnie, myślisz, że nasz szef teraz jedzie samochodem i tego słucha?
0: Ja myślę, że on się wzruszył, że normalnie łezka mu taka poleciała.
1: Nie wiem, czy z podziwu, czy z zażenowania. Pozdrawiamy cię, Krystian. 18 za chwilę.
0: I 30 Meloradia.
1: A zostajesz na początek?
0: Oczywiście, że tak.

0: Reklama. Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Mela Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Pożar w Puszczy Solskiej jest już opanowany, informują strażacy. Dogaszanie może jednak potrwać kilka dni. Za ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. A ten news ucieszy kierowców. Paliwa od jutra do poniedziałku będą tańsze. Na światowych rynkach pojawiło się chwilowe uspokojenie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormus. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu.
2: I to też daje nadzieję na dalsze spadki cen. A dziś Pentagon zaczął publikować dokumenty o UFO. To na polecenie Donalda Trumpa. W pierwszej transzy są na przykład archiwalne akta, raporty i materiały z obserwacji.
1: Iga, my też moglibyśmy jakieś materiały publikować. Na przykład, nie wiem, o czym?
4: O nas.
1: To by były duże akta.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX. Z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i mamy punktualnie godzinę 18. Iga nauczyła się na palcach liczyć do 3. Gratulujemy.
4: Gratulujemy mi, wam i wszystkim. Mogę zdać maturę z matematyki.
1: A Iga, to jest 30, nie 3 Meloradia. Ale że 30 tak liczyłaś, jak
4: dosłownie,
1: rozumiem.
4: Dosłownie, tak.
1: Dobrze, to skoro ty już jesteś w 3 dziesiątkach, to ja mam do ciebie 3 pytania na koniec tygodnia. Co ty na to? Uwaga, pierwsze pytanie brzmi, co byś zrobiła, gdyby tydzień trwał 8 dni?
4: Gdyby tydzień trwał 8 dni, zarabiałabym dużo pieniędzy, bo pracowałabym dłużej. Woo!
1: Jesteś pierwszą osobą, która się cieszy na to, że pracowałaby dłużej. Iga, jesteś po prostu pracownikiem sezonu.
4: Dziękuję,
1: drugie pytanie.
4: Tak?
1: Co byś zrobiła, gdybyś miała proste włosy?
4: Gdybym miała proste włosy, byłoby mi przykro.
1: To prawda, mi też.
4: No właśnie.
1: Ale nie wiem dlaczego, ale ja by mi się zrobiło
4: bez
1: przykro.
4: Sensu. Słabo.
1: Tak,
4: no.
1: A trzecie pytanie, co tam?
4: Co tam?
1: Tak.
4: Takie w ogóle casualowe, jak na dwa poprzednie. Tak. U mnie jest fantastycznie, bo widzę Olka, widzę Ulę, widzę Karolinę i się cieszę.
1: No i super. No to miejsce 30. Chica 305.
4: Yeah!
1: A z tym numerem na odpowiedź... Co? Z tym numerem na pytanie, co tam, odpowiedź jest prosta. Jest lato, no.
4: Lato.
1: Tak, Iga, co na 29? Tu nie ma tytułu, więc musisz się wstrzelić. Dawaj. Nie, wywnioskuj, tak... Wykontempluj.
4: A czy też będzie wakacyjnie?
1: Ja nie wiem.
4: Coś wakacyjnego.
1: No proszę bardzo, Bausa i Magnetic to miejsce 29, a 28 to też powiedz, no. A co
4: też
1: tam?
4: Wakacyjnie?
1: No masz już napisane akurat.
4: Beautiful.
1: Co?
4: A nie.
1: Don't wanna go home.
4: Chodzi mi, że ładnie jest.
1: A że jest piękny,
4: że
1: ten
4: jest
1: numer.
4: Piękny numer.
1: Tak, no to pięknego weekendu wam życzymy. Odpalamy go z 30 Meloradia. A na miejscu 27 Beautiful. No patrz, jak pięknie. Ani Majorzy.

25 w tym tygodniu to Daya i Albi, Good Boys. Hideaway to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. 12 minut po 18 na zegarach. No a teraz czas na oczko wyżej, miejsce 24. No i gościa, który no nie dość, że jest fantastycznym DJ-em, no to jeszcze genialnie potrafi wpleść instrumenty do swoich numerów. Szczególnie świetnie to brzmi, jeżeli słychać jego sety na żywo. Kto miał okazję, ten wie, że to jest niesamowite przeżycie. Kashmir i jego Ultra Love to dziś miejsce 24.

22 w tym tygodniu. Kaigo, Kality, Gryfin to Save My Love. Słuchacie 30 Mel Radia, ale zanim dalej polecimy z odliczaniem, to czas na jedną z naszych nowości. No bo dzisiaj mamy piątek, a piątek to oczywiście dzień muzycznych premier, a ten gość nie zwalnia. Po sukcesach hitów Blessings czy Ocean wraca. Znów z numerem w dość podobnym klimacie, ale dalej przywołującym ten wakacyjny vibe. Calvin Harris połączył siły tym razem z Jazzy, którą bardzo dobrze znacie z hitu Can't Deny It, którego zdradzę jeszcze dziś na pewno usłyszycie i to dość wysoko na 30 Melo Radia, a tym razem ich nowość. Gramy już teraz, to Satisfy.

0: Miejsce 21 w tym tygodniu to modelki Włodarski. Lubię cię jak lato, jeżeli jesteście teraz we Wrocławiu albo gdzieś niedaleko, to możecie wybrać się na tamtejsze Juvenalia, no bo tam właśnie dzisiaj wystąpią modelki, coś w okolicach 22.
1: Słuchasz 30 Meloradia.

Oscar Matt Kay i Sweet Nothing. Stało miejsce 20 w 30 Meloradia, no i zarazem druga z naszych nowości w tym notowaniu. Za chwilę miejsce 19 i kolejna nowość będzie Body Talk.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny żądają.

0: On Zone. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. 30 Melo Radia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco, a ten numer będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, bo Rainier Zunewelt tam też będzie. Przypomnę, Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. A patronem tej fantastycznej imprezy jest Meloradio. Szczegóły też znajdziecie na naszych socialach. Wbijajcie m.in. na naszego Instagrama. A szczegóły muzyczne już teraz, no bo mam dla was propozycję do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie. A warto, bo to Polska, naprawdę fajna rzecz. Maciej Skiba, czyli gość, który nie tylko muzą się zajmuje, jest też modelem, połączył siły z modelową artystką Bledką. Z tobą być, Love You Like That. To nowość i propozycja do 30.

Son Fodera i Crystal to My Love. Na miejsce 17 w tym tygodniu, a Son Fodera zaczął produkować muzykę taką house'ową w wieku 18 lat. Wtedy jak obejrzał występ pewnego amerykańskiego DJ-a. Stwierdził, że mu się podoba, no i bardzo proszę. Dobrze, że trafił wtedy na ten film, bo gdyby nie to, nie byłoby takiego wielkiego hitu. Miejsce 17 za nami, a na 16 Kungs i Galaxy.

Miejsce 15 w tym tygodniu to Vintage Culture i Gaps z hitem Lost. A Vintage Culture to goście, które spędziły w dużej mierze swoje dzieciństwo na wiosce. To gdzieś tam w Paragwaju. No i już wtedy miał chyba swoje countrysidera. Chociaż nie wiem, czy był tego świadomy. Potem dopiero zaczął zajmować się muzyką. No i bardzo dobrze, bo wyszło mu to fenomenalnie. Zresztą jak słychać po tym numerze. Miejsce 15 za nami, a za chwilę 14. No i lecimy dalej z 30 Meloradia. To już po godzinie 19, a ta wybije za moment.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
7: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
8: No i mamy piątek, mamy godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, waszymi ulubionymi numerami ostatnich 7 dni. No i zobaczymy, co na miejscu 14. No i nie jest to dobry piątek dla Alexa Lemirich, no bo spada z miejsca 6 na właśnie 14. Ale dalej lubicie ten numer, bo jest w 30. Forever and a Day, to wam gramy już teraz, a ja jestem Pychu, siemano.

Ten gość to był naprawdę w czepku urodzony. No, urodził się w rodzinie DJ-ów, no to jak mu mogło nie wyjść, no? A mowa o panu, którego zwał Alok. Razem z Khalidem nagrali numer Dive Into Me, no i to miejsce 13, a teraz patrzymy na to, co jest oczko wyżej. No i mamy tutaj naszego gościa z zachodniej granicy, z Niemiec konkretnie, a Niemcy, jak wiadomo, w dobrą muzę elektroniczną potrafią, a ten gość pokazał to nieraz. Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me, to miejsce 12.

All the Time. To miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, John Summit i DJ Smokers za nami. A John Summit to w ogóle gość niesamowity. On studiował rachunkowość. No i chyba wykalkulował sobie, że lepiej mu być DJ-em. No i bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy ten numer i wiele innych, które spod jego rąk wyszły. Miejsce 11 za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, oto czas na jedną z propozycji. No i to jest numer, który robi naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o liczby w internetach. No to sprawdźmy, czy będzie też wam się podobał w radiu, w Meloradio. Prospa i Clooney to Free Your Mind już teraz. Yeah.

dobry beat i szybkie samochody, no i mamy przepis na hicior. No i to jest bardzo dobry numer, moim zdaniem to powinno być zdecydowanie wyżej niż miejsce dziewiąte. Ale jeżeli wam się podoba, to głosujcie na meloradio.pl. Miejsce dziewiąte, Gips i Win, a teraz czas na numer, który ma już 14 lat, a jest na liście hitów Meloradio, to wszystko przez Coachellę. Tam zaśpiewał Justin Bieber, no i wszystkim się włączyły wspomnienia związane właśnie z tym kawałkiem. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, to miejsce ósme w tym tygodniu.

0: Iben i Hello w Melo Radio. To szczęśliwa siódemka w tym tygodniu. No właśnie, czy szczęśliwa mogłaby być bardziej, gdyby była na przykład na miejscu pierwszym, co nie? Ale to wszystko zależy od waszych głosów. Meloradio.pl, tam je oddajecie. Kto wie, być może za tydzień to właśnie na szczycie będzie Iben z numerem Hello. Ale kto wie też, czy za tydzień ten numer nie pojawi się w 30 Meloradia, już wśród tych najpopularniejszych numerów w Polsce, bo teraz zagram go premierowo, ale może aż tak wam się spodoba, że już w przyszłym tygodniu zadebiutuje. To są specjaliści od bardzo wakacyjnych dźwięków, choć jeden z nich, a w sumie to jedno, pochodzi z Rumunii, a drugi z Norwegii. Ina i Matoma. Oni połączyli siły, choć zazwyczaj właśnie szykują dla nas letniaczki, tak teraz mają zupełnie coś innego. Dream Out Loud. Tak nazywa się ten numer. Posłuchajcie i sami ocencie, czy wam się podoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Nasza przyjaciółka z Rumunii potrafi zaskoczyć. To Ina i Matoma, ich nowość Dream Out Loud. Tak, gramy w 30 Meloradia. Ten numer trafia do propozycji. Jeżeli wam się spodoba, to głosujcie na niego już po godzinie 20. A Jazzy i numer Can't Deny It. Tak wam się spodobał, że wylądował na miejscu 6. Za chwilę gramy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: czy jak zaryzykuję i powiem, że nie ma aktualnie bardziej wakacyjnego hitu od tego, to się pomylę? No mam wrażenie, że nie. Another i Talk to You to miejsce czwarte w tym tygodniu w 30 Meloradia. Tak podkręcamy tempo, ale zanim pierwsza trójka i zanim rozdamy medale, to czasy na jeszcze jedną propozycję. Nowość, która wyszła dziś, no i która mam nadzieję, że skradnie wasze serca. Bo Felixia N po takiej wiosennej, radosnej produkcji z Kaskadą przy numerze Boy You Turn Me wraca do naprawdę mocnych klubowych brzmieni. Pokazuje to w numerze Believe In. To Felixia N w Mela.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

Oj, musiało zaboleć. Spadek z miejsca pierwszego na trzecie to Thomas Gray. Jego Rumors. A na drugim nasze polskie dobro narodowe. Andy, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy i wręczamy złoty medal. Nie, nie złoty. Złoty to może za tydzień. Na razie srebrny. Andy Dusty Harris to Zakaria.

0: Zakaria, Andy Dusty Harris, miejsce drugie w tym tygodniu, ale to dobrze buja, ale jest jeden z numerów, który buja u was jeszcze mocniej. To właśnie ten, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: To jest numer jeden, 30 Meloradia. Two ships in the night.

że Don't Want You Love Illenium i Ellie Goulding w tym tygodniu to ten kawałek zawładnął waszymi sercami, a jak będzie w przyszłym? Meloradio.pl. Tam już po 20 możecie znów głosować na waszych ulubieńców. A już po 20 też Before przed dobrym Melo. Będą naprawdę wielkie sztosy, będą numery sprzed lat, będą też najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Meloradia, więc na pewno będziecie się świetnie bawić i robić dobry biforek przed piątkowymi szaleństwami.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Meloradio. Słuchaj codziennie.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Po reklamie.

na zegarach już 20, to oznacza, że startujemy z biforem przed dobrym Melo. Klasyki imprezowe sprzed lat? Bardzo proszę, będę miał. Najlepiej, najlepsze remiksy numerów, które znacie z anteny? Też będą. W skrócie wszystko, żebyście mieli najlepszy piątkowy bifor. Tu Pychu, siemano, Son of a Dry, Think About Us w remiksie VIP już teraz.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia tylko w biforze przed dobrym Melo. W piątki po 20 to Save My Love. Kaigo, Kality i Gryfin w remiksie od Meduzy. Tak podkręcamy tempo właśnie w Meloradiu, 15 minut po 20. A jak before, to oczywiście też przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2010. Właśnie wtedy Ellie Goulding wydała numer Lights. No i tak w ogóle to wystąpiła też z tym numerem w kwietniu w roku 2011 na Coachella. No i tak ten numer stał się ogromnym, ogromnym światowym hitem i przypominamy go już teraz. To jest before przed dobrym Melo, a to Ellie Goulding i Lights.

No wspomnienia mogły się uruchomić z tym numerem. David Guetta i Kid Cudi to Memories. 20:29 na zegarach. Słuchacie Meloradia, to jest Before przed Dobrym Melo, no bo właśnie o 22:00 Dobre Melo startuje. Przypominamy, przed nami set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Będzie Tiesto, Clapton, potem między innymi Sam Feld, będzie też Don Diablo, więc cała masa dobrych setów i dobrej muzy czeka na was tej piątkowej nocy w Meloradio, ale też dużo setów i dobrej muzy będzie już w te wakacje. To w Kołobrzegu, mowa oczywiście o Sunrise Festival. To impreza, na którą mega, mega was zapraszamy. No i mamy dla was masę biletów, masę wejściówek, tak żebyście w wakacje mogli bawić się razem z nami. Słuchajcie uważnie Meloradia, bo kto wie, kiedy one się pojawią, a warto tam być, bo słuchajcie, 6 scen, masa DJ-ów, tych najlepszych, jacy tylko są. No i wy w tym wszystkim. No to mogą być nie tylko marzenia, może to być rzeczywistość. Słuchajcie Melo, no bo nie wiecie, kiedy wejściówki się pojawią, a może to być w każdej chwili. A tak, żebyśmy sobie przybliżyli klimaty Sunrise Festivalu, o to zagrajmy już teraz gościa, który pojawi się na tej imprezie. James Hype i Be Mine, jego nowość już teraz.

Gordo i Rainier Zunewald to Loco Loco. Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No to jak Before, no to oczywiście muszą być przypominajki hitów sprzed lat. No i tym razem pukamy do roku 2015 i duetu, który poznał się na Brit Awards. No i stwierdzili, że skoro już się poznali, no to muszą coś razem stworzyć. No i wydali numer trochę o miłości, a trochę o Londynie. Mowa o duecie Tini Timpa i Jess Glynn i numerze Not Letting Go. Tini Timpa mówi tak o tym numerze. Chcieliśmy stworzyć kawałek, który uchwyciłby to letnie uczucie Londynu, które jest zawsze dla mnie i dla Jess najlepszą porą roku. No i czasem, kiedy przeżywałem najbardziej romantyczne chwile w swoim życiu. Jest to więc oda do dziewczyny, którą poznałem i naszych doświadczeń w tym niesamowitym mieście, które jest dla nas prawdziwym domem, czyli właśnie Londynie. No to jak ta oda brzmi? Przypomnijmy sobie, bo to jest rok 2015, kiedy ten numer rządził na listach hitów Tini Timpa i Jess Glynn, to Not Letting Go. To jest Before przed dobrym Melo.

To tyry, tyry, tyry, to Just The Way You Are, Milky w Melo Radio. Jedno z naszych nowości w remiksie od Davida Getty, ale tych numerów, które będą prawdziwymi sztosami, na pewno nie zabraknie też w dobrym Melo, bo to będą sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Te startują już za moment. Na sam początek Tiesto, będzie też Clapton, potem między innymi Don Diablo. No dużo będzie się działo, a ja wam życzę, żeby ta piątkowa noc była niezapomniana.

0: autopromocja. Czwartek,
1: piątek, weekend, co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Posłuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!